nazywam. Jedna która dwa pandur, bez kękać, muszkękać. Jedna chłopa, obok kota, jedna która dwa pandur, bez.

0: jest moja delegacja.
1: Ja sam do Gacka cechu, cieka cechu, cieta se może pomóc i może prknąć, spustimy.

jakie byczki ceda pusza. Na dziewielu marami co kuci u ormaru. Pasnią hermetyczki zamota jaszek cygaru. A na wrchu ostawi prste belu burzu. Na moszlą szalatną wrszwit malu nóżdu. Woda nektene doata i jedno petne znana. Do kseronu marami co cala mure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana. Onda se okupaj najljepše odijelo buci. Onu marmicu samo peglaju, džepot sa koa za uci. Pravac hotel nekoj drže.